0: 这场比赛场上的队员有大量的左撇子，拉斯曼尼斯啊，现在投篮的克罗普，包括刚才阿杰曼，都是左手将。
1: Zobaczymy, co tu się dzieje. Łotwa jest do mało, Drobić nieco strat.